dzwonić jak żeliwo. Ty ją trącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem, wielkim ogniem.

Może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż.

takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20.30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, z czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, koncert życzeń, niedziela, godzina 20.30.
6: Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco, z odrobiną spóźnienia, z odrobiną talentu. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. Czas zacząć, tak jak zwykle, każda niedziela, godzina 20.30. Dzisiaj troszeczkę później i nawet mam dla Was przykrą wiadomość, troszeczkę też krócej pogramy. No a wy piszcie do nas. Witam Panią Sway i od Sway zaczynamy. I od Sway szybciutkie życzonka dla Sway od obcego i jego właściciela.

I tak to już jest, moi drodzy. Wypiszecie www.srpgda.pl, a te życzonka i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdujecie. I tam klikacie i piszecie życzonka, a te życzonka przychodzą do mnie. Ja je odczytuję, rozczytuję i przesyłam dalej, puszczając namiętnie tą cudowną piosenkę płynącą z naszego radyjka. www.srpgda.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń znajdziecie, a poza tym 82626 to jest numer do nas, lub 812626 to jest numer do Radia SAR, jeżeli mieszkacie w Akademiku numer 1, lub 347-2626. To jest właśnie to, to jest właśnie to. A my słuchaliśmy, co słuchaliśmy? Evanescence, My Immortal. Dla kogo i od kogo? Dla Sway, od obcego i jego właściciela. No nieźle, a kto jest właścicielem obcego? No dobra, obcy kontra Predator. Słyszałem, że, znaczy wiem, że jest taki film, nie wiem, co sądzicie o tym. W każdym razie zdania są podzielone. Nawet niektórzy mówią, że będzie następna część. Nie no, ludzie, czego ludzie w Hollywood nie wymyślą? Słuchajcie, a my lecimy dalej, a my lecimy z koksem. Dzisiaj, tak jak mówię, troszeczkę może i krócej, troszeczkę z opóźnieniem. No, przepraszam, przepraszam bardzo. Dzisiaj w ogóle prawie, że nie miało być koncertu życzeń, ale się wyrobiłem i bardzo dobrze, bo jestem tu po to, żeby spełniać wasze życzenia. A jeszcze tydzień temu, jeszcze podczas ostatniej zeszłotygodniowej audycji napisał do nas Piotrek i napisał: ocal tę miłość, Skywalker, życzenie numer 36, tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek, a piosenka? Ocal tę miłość, Skywalker.

No, złe kilometry grzeją nas. Wysłuchajcie Studenckiej Agencji Radiowej jeszcze przed chwileczką, jeszcze przed momencikiem. Skywalker, ocal tę miłość, treść życzeń. Tym razem dla tych, którzy potrafią pokochać jeszcze raz inną kobietę i znajdują ukojenie w miłości do kobiet. Kobiety są piękne. Piotrek napisał do nas życzenie numer 36, a następne życzenie Iwany Delfin, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika.

0: I wszyscy razem czarne oczy, takie czarne oczy.
1: To samo kroczy ze mną jest.
0: No pięknie, bawimy się jak zwykle. Ja tylko przypomnę, czarne oczy Iwan i Delfin. Przepraszam. Dla Kuny od Bobika. Czarne oczy, jej piękne czarne oczy. Nikt jej nie zaskoczy.

baila, baila, baila, o, ozone, ozone, dregestie dietei, czy coś takiego, baila, bo, baila, i przed chwileczką Delfin i Iwan, jej czarne oczy, dla Kuny od Bobika, a w tej chwili pozdrowienia, dla Tomka, Bartka, dla Agnieszki i dla wszystkich ziomali, ziomków i znajomych, od Aśki i Piotrka.

Baila E, baila O, baila E, baila A, A. No, to było Dragosta Day, Ozone. A za chwileczkę będzie trzeci wymiar. Dla mnie masz styla, baby. A od kogo i od kogo to było? Po prostu z pozdrowieniami dla Tomka, Bartka, Agnieszki, dla wszystkich ziomków, ziomali i znajomych, od Aśki i Piotrka. Czy to było od Sway Piterka, czy od Piotrka? Nie wiem, raczej wątpię, z tego co wiem, ale ty tylko, to już należy do was rozmyślanie na ten temat. www.sarpegida.pl i tam stosowny odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie, tak jak znalazł ten stosowny odnośnik ktoś, kto napisał do nas tak. Kołysanka, Dżem. To znaczy nie ma, nie mogę znaleźć po prostu tej piosenki, będzie inna piosenka Dżemu, a treść życzeń dal przemiłej dla przemiłej moderatorki studenckiej agencji radiowej. Jeszcze raz przeczytam, dla przemiłej, nawet dodam przesympatycznej, moderatorki studenckiej agencji radiowej. Trzeci wymiar będzie później, chociaż słyszycie go w tle. A teraz dla przemiłej, moderatorki studenckiej agencji radiowej, Dżem i whisky. A czemużby nie? A czemużby i tak?

0: Nazywam się Maciej Welser, śpiewam w zespole Jam. Chciałem pozdrowić słuchaczy Saru z Trójmiasta.
1: No właśnie, pozdrawiamy słuchaczy Saru, tak jak słyszeliście. No widzicie, nawet tacy ludzie nas pozdrawiają, was pozdrawiają. Jam, dla kogo i od kogo? Czytam, jasne, że czytam. Jam dla Przemiłej, moderatorki studenckiej agencji radiowej. Przemiła moderatorko dla studenckiej agencji radiowej. To było dla ciebie Jamik, sympatyczny, przesympatyczny Jamik dla przesympatycznej i przemiłej moderatorki ze studenckiej agencji radiowej. A wy słuchacie właśnie Radia Sar, koncert życzeń, czyli podaj dalej. No piszcie. Jasne, że piszcie. Jakiś kawał? Dobra. Trzecia w nocy. Żona czeka na męża, który nie wrócił jeszcze z imprezy. Wpada parę minut po trzeciej nad ranem. Kompletnie, ale to kompletnie pijany. Kompletnie pijany. Żona wrzeszczy. O której to się wraca do domu? Co ty robisz? Przecież wiesz, jak ja nie lubię, jak pijesz i w ogóle. No i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. A mąż na to krótko i spokojnie.
2: Jakie wraca? Jakie kurwa wraca, no? Po gitarę przyjdzie.

0: Drogie dzieci, nadeszła pora, gdy sympatyczne jeże szykują swoje piesze wędrówki. Niestety, bardzo często trasy, którymi sobie beztrosko drepczą, krzyżują się z ruchliwymi autostradami, pełnymi rozpędzonych niebezpiecznych maszyn. Kierowcy rozjeżdżają te sympatyczne stworzonka na krwawą jazgę. A przecież tak być nie musi. Wystarczyłaby odrobina dobrej woli i...
1: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
2: Chyba jeżozwierza.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
3: No cóż, bywają myśli tak głębokie, że pogrążają autora. Ale o ekologii zawsze warto posłuchać. EcoSAR w każdą środę o godzinie 17 na antenie Studenckiej Agencji Radiowej.
4: Właśnie, każda środa na antenie Studenckiej Agencji Radiowej EchoSAR, warto posłuchać. Warto posłuchać wszystkich naszych audycji www.sar.pgda.pl i tam stosowny odnośnik do programu na pewno znajdziecie. Jeśli coś znajdziecie ciekawego, słuchajcie, słuchajcie i jeszcze raz słuchajcie. I piszcie, jeszcze raz piszcie www.sar.pgda.pl. Ale dzwońcie, 82626 to jest numer z akademików, ale z akademika numer 1, czy 3, przepraszam, 812626. Niech i tak będzie. A my lecimy dalej, Michael Jackson, Bad, ktoś po prostu chciał tego usłuchać, posłuchać, dlatego my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenia. Przychodzi baba do lekarza z żabą na głowie. Co pani jest? A, nic, żaba w głowie. Chyba coś mi się pomyliło.

No tak, Living La Vida Loca. A przedtem Michael Jackson Bad. Ktoś po prostu chciał usłyszeć ten kawałek. A ze Shreka, Eddie Murphy and Antonio Banderas. Dla kogo i od kogo? No pewnie, z pozdrowieniami od Shreka. A teraz Lumpex 75 GKS. A, dla kogo? Dla wszystkich sympatyków futbolu i w ogóle, przepraszam, dla wszystkich sympatyków futbolu na wybrzeżu. Okej, niech będzie.

No właśnie, o rany, trochę posłuchaliśmy tych piosenek, po prostu ktoś chciał tego wysłuchać, no my puszczamy, w końcu spełniamy wasze marzenia www.sarpekigda.pl i tam stosowne odnośnik do koncertu życzeń na pewno znajdziecie. No tutaj na Ircu nawiązała się rozmowa na temat na przykład przekleństwa kobiety i przeklinanie, to jest jak ogień i woda, no bez przesady, nawet z urokiem, no chyba, że ktoś mówi na przykład pozdrowienia dla wszystkich, zaje fajnych, prawda, kolegów lub koleżanek. Słuchajcie, tak samo, przynajmniej takie jest moje zdanie. Kobieta i przekleństwo, tak samo kobieta i papieros. Nie, dziękuję, to nie dla mnie. Pozdrawiam wszystkich, którzy sądzą tak samo, pozdrawiam wszystkich, którzy nie sądzą tak samo. I pozdrawiam w ogóle wszystkich, a w szczególności słuchaczy Radia SAR, czyli Studenckiej Agencji Radiowej. Zapraszam do słuchania. Każda niedziela godzina 20:30, za tydzień się spotkamy. Ja już niedługo będę musiał kończyć, niestety. No dzisiaj tylko godzinka i was opuścić bym musiał. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, bądźcie ze mną. Teraz jeszcze puszczę jeden kawalonczek, Sweet Noise i Peja, a następnie będzie jeszcze kołysanka Sumpto Acoustic. Peje po prostu ktoś chciał wysłuchać, a kołysanka Sumpto Acoustic czy coś takiego z pozdrowieniami. Dla kogo? Chciałoby się powiedzieć dla Misia Gogo. Nie. Z pozdrowieniami dla Asi. Od razu tutaj powiem, że z tego co myślę, to nie będzie dla Sway. W każdym razie z pozdrowieniami dla Asi Sumpto Acoustic będzie dzisiaj. A w tej chwili już słuchamy Sweet Noise i Peja, już tutaj powoli leci. Daj mi jeden taki dzień, jedną taką chwilę, jeden taki wieczór, jedną taką niedzielę, a zrobię, że wasze życzenia się spełnią.

No i oczywiście niespodzianka, bardzo miła niespodzianka. Do wykorzystania do końca listopada, czyli już niewiele nam zostało. Bar Garaż, ulica Trauguta 86, róg Trauguta i do Studzienki. Poniedziałek, czwartek, 12-22, piątek, 12-4, sobota, 13-4. Kto pierwszy zadzwoni, dlatego dwa pasztyciki i stosowny, nie żurek, chciałem powiedzieć, tylko barszczyk, 82626 lub 812626 lub 347-2626. Kto pierwszy zadzwoni, ten dostanie, proszę bardzo, karnecik na barszczyk i dwa paszteciki.

Dobra, dobra, skoro telefon nie działa w Sarze, także proszę bardzo, dzisiaj będę faworyzował, powiedzmy, wszystkich na kanale ircowym. Kto pierwszy na ircu, na priv, odezwie się do mnie, ten dostaje paszteciki i ten dostaje stosowny napój zwany barszczykiem.

Ja również dam wam jedno takie słowo, które zburzy mur. Słowem tym jest sar. A na dzisiaj ja się żegnam. Dobranoc państwu, dobranoc wszystkim. Przypominam, Piotrek zdobył dzisiaj angaż na pasztecik do baru Garaż. Paszteciki i oczywiście stosowny napój zwany barszczem. A ja z was żegnam. Piotrek Wnorowski, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zakończyć. Dobranoc, życzę miłej nocy, do usłyszenia za tydzień. Przepraszam, dzisiaj trochę późno i dzisiaj trochę krótko, ale wszystkie praktycznie życzenia, które były do tej pory, wykorzystałem. A teraz Sumto Acoustic, ja będę twym aniołem, twą radością, smutkiem, żalem, z pozdrowieniami dla Asi. Z pozdrowieniami dla Asi. Słuchajcie, trzymajcie się ciepło i poręczy. Miłego i udanego tygodnia. Piotrek Wnorowski kończy tą audycję już dzisiaj. Kończy.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór, Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz, to pisz do dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

bench of the bench. The bench of the bench. Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc

0: źle. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem ciebie, szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 5-1-5.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: wiele. Na co dzień, jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
1: Jakże urocze zakończenie. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, do ostatniej piosenki. Jest to piosenka o ostatniej piosence, napisana przez Karen Marie Irstedt, znaną szerzej jako Mo. Piosenkarka duńska, autorka tekstów, najbardziej znana ze swoich utworów w stylu elektropop, indie pop. Swoją drogą indie się jeszcze dzisiaj pojawi i to nie raz. Ta piosenka pochodzi z albumu No Mythologies to Follow z 2014 roku. Wyczytałam gdzieś, że mo po duńsku oznacza pokojówkę, ale nie wiem, czy to ma jakiś związek z pseudonimem artystycznym. Myślę, że to chodzi po prostu o skrót nazwiska i imienia, ale jeśli ktoś może wie coś o duńskim, to dajcie znać. Była już u nas tutaj w Polsce, pojawiła się na Orange Warsaw Festival w 2016 roku. No i ja niecierpliwie czekam na następną płytę, bo No Mythologies to Follow była wspaniała i mam nadzieję na więcej koncertów u nas.

Ostatnia piosenka, wcale nie taka ostatnia, bo druga dzisiaj dopiero, ale zostajemy w klimatach indie, tym razem indie rock i jak niektórzy twierdzą barokowy pop, myślę, że spowodowany harfą, która bardzo często się pojawia w utworach tego zespołu, mowa o Florence and the Machine. Mamy do czynienia tutaj ze świeżutką piosenką, wydaną 13 kwietnia. Ja cieszę się bardzo, po paru latach przerwy wreszcie wracają z nową płytą, przynajmniej tak by się mogło wydawać. The Sky Full of Song, piosenka o piosence o niebie. Piosenka o koncertach, o tym jak Florence odczuwa śpiewanie przed publiką, że czasami odlatuje do nieba. Mniej więcej o tym śpiewa. Mam nadzieję, że ta płyta ukaże się do końca maja, ponieważ na początku czerwca Florence and the Machine przyjeżdżają do nas na Orange Warsaw Festival i fajnie by było posłuchać już utworów z nowej płyty. Nietypową rzeczą dla tej piosenki i dla teledysku jest jego niesamowita prostota, bo Florence typowo i zazwyczaj bardzo obudowuje się dźwiękiem. Właśnie harfą, gitarami, klawiszami, tamburynem i różnymi innymi dziwnymi dźwiękami oraz instrumentami, które lubi wyszukiwać. Jest to tak harmonicznie i fajnie złożone, że tworzy pewnego rodzaju ścianę dźwięku. No cóż, ta piosenka jest tak skromna w swojej postaci i tak mało jest tam... że tak powiem, muzyki, chodzi mi o instrumenty, bardzo mnie zdziwiła, ale tę tendencję było słychać już na albumie How Big, How Blue, How Beautiful, ponieważ artystka mówiła tam, że kilku piosenek obawiała się dodać do płyty, ponieważ były jej zdaniem trochę gołe, ale znajomi i przyjaciele namawiali ją, żeby jednak pokazała je światu i myślę, że zrobiła bardzo dobrze. Teledysk też jest bardzo prosty. Florence jest znana ze swoich wymyślnych strojów, jakichś scenografii, wianków, kwiatów, brokatu. A tutaj mamy czarno-biały teledysk, ona sama w pokoju i tak naprawdę nic więcej. I w sumie nic więcej nie potrzeba. Tych kilka instrumentów i jej fenomenalny, monumentalny głos. Florence jeszcze do nas dzisiaj powróci. A na razie Sky Full of Song.

Kolejny utwór, zostajemy w klimatach indie nadal, tym razem indie pop, Wielka Brytania, 2011 rok, powstał zespół Swim Deep. Myślę, że warto zajrzeć do nich, ciekawa muzyka, zresztą zaraz się przekonacie, a utwór, który wam puszczę, pochodzi z płyty Mothers z 2015 roku. Płyta pod tytułem One Great Song and I Could Change the World, czyli jedną dobrą piosenką mógłbym zmienić świat. I tutaj drobne pocieszenie do mojej wspaniałej współlokatorki, że jeden zawalony kolos nie zmieni świata.

To była piosenka o wspaniałej piosence, która może zmienić świat. Była już piosenka o niebie, była też ostatnia piosenka. Czas na piosenkę o pieniądzach. I to nie byle jaką piosenkę o pieniądzach, bo piosenkę o pieniądzach jako jeden z największych hitów polskich. Także wracamy do polskich klasyków na chwilę. Mamona. Republika, Obywatel GC. Myślę, że tego zespołu nie trzeba przedstawiać, ale chciałabym powiedzieć kilka słów. Zespół powstał w Toruniu w 1981 roku i został rozwiązany w 2002 roku po śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Ja osobiście uwielbiam teledysk do tej piosenki. Jest naprawdę fenomenalny. Polecam obejrzeć sobie. Piosenka pochodzi z albumu Masakra. Jest to 7. album zespołu. No i cóż, myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy sobie wszyscy trochę pośpiewać, bo obstawiam, że naprawdę wszyscy dobrze ją znacie.

No, to pośpiewaliśmy sobie trochę, ja na pewno. Teraz czas na kolejny utwór. Utwór tym razem o miłości. Będzie piosenka o piosenkach o miłości. I jest to utwór, który myślę, że też każdy z nas gdzieś tam kiedyś słyszał, bo fruwał, że tak to ujmę, w radiu. Jest to jedna z tych artystek, która nagrała jeden utwór popularny w radiu i trochę zniknęła. Mowa o Sarze Bareilles. Piosenka z albumu Little Voice. Ja tutaj chciałabym puścić wam wersję coverową, cover z serialu Glee, który można trochę porównać do tej piosenki, ponieważ też każdy gdzieś tam się o niego kiedyś otarł. Akurat ta piosenka pojawiła się w sezonie 4, zaśpiewana przez damskie trio Rachel Berry, Santana Lopez i Queen Fabray, grane przez Lea Michele, Naya Riviere i Diane Argon. Myślę, że to jest naprawdę ładne, delikatne, damskie trio. Ja bardzo lubię tą piosenkę. Wydaje mi się trochę niedoceniona. Jest naprawdę urocza, pozytywna i ma w sobie jakiś taki urok, magię. Nie wiem, jak to ująć. Posłuchajcie.

0: I teraz wracamy na chwilę do old schoolu, ponieważ do lat 50., dokładnie do 1952 roku, piosenka wyjątkowo pasująca do dzisiejszego dnia i dzisiejszego tematu audycji, bo jest to piosenka deszczowa. Wszyscy bardzo dobrze znają, myślę, ten utwór, ale chyba nie wszyscy wiedzą, że pochodzi on z filmu, właściwie z musicalu o tym samym tytule, który wyreżyserował i choreografię do niego stworzyli Gene Kelly i Stanley Donen. Gene Kelly dostał Złotego Globa za rolę w tym filmie. Nie dziwi mnie to absolutnie, ponieważ był to jeden z pierwszych musicali i uważany za jeden z najlepszych musicali wszechczasów ogólnie. Piosenka jest bardzo pozytywna i zastanawiałam się, jak Gene Kelly był w stanie przetańczyć po tej zamoczonej, zadeszczonej i zalanej ulicy, bo ja jak dzisiaj szłam do radia, to buty mi przemokły i wcale nie czułam się, jakbym chciała tańczyć i śpiewać w deszczu. No, jestem pod wielkim wrażeniem choreografii i wykonania. Krótka historyjka, która wiąże się z tą piosenką. Główny bohater, grany przez Gina Kelly'ego, właśnie odstawił do domu swoją lubą. Udało mu się skraść pocałunek i wraca szczęśliwy przez miasto, opustoszałe już, tylko ostatni przechodnie przebiegają, żeby zdążyć uciec przed deszczem. Jest niesamowicie szczęśliwy. Parasol oddaje jakiemuś przypadkowemu przechodniowi. Tańczy, skacze po latarniach, po krawężniku, tapla się w tych kałużach jak pięciolatek i może tego nie widać w radiu, ale jeśli się przysłuchacie, to pod koniec utworu jest lekka zmiana klimatu i ten wesoły nastrój na chwilę się zmienia, ponieważ zakrada się do niego od tyłu policjant z bardzo zdziwioną miną, ponieważ myślę, przynajmniej moim zdaniem, ja tak to interpretuję, że obstawiał, że mężczyzna, dorosły mężczyzna tańczący i chlupiący się w kałużach jest prawdopodobnie czymś upojony, a on był przecież upojony tylko miłością i cudownym wieczorem w deszczu.
1: Good night, Kathy. See you tomorrow.
2: Good night, darling. Take care of that throat. You're a big singing star now, remember? This California dew is just a little heavier than usual tonight.
1: Really? From where I stand, the sun is shining all over the place.

No naprawdę idealna piosenka na dzisiejszą pogodę. Teraz wracamy znowu do Indii i znowu do Florenc na chwilę. Nie moja wina, że napisała tyle piosenek o piosenkach. Ja po prostu lubię jej piosenki o piosenkach, dlatego to już druga dzisiaj. Tym bardziej, tym ciekawiej, że będzie to piosenka o piosence na bębenkach, mianowicie Drumming Song. Co ciekawe, w tej wersji, którą wybrałam na dzisiaj, nie będzie bębenków, ponieważ jest to wersja na żywo i Florence akompaniuje tylko gitara i harfa. No, ja tu chyba nie muszę nic więcej mówić, po prostu posłuchajcie tego cudownego wykonania.

Piękny utwór w pięknej wersji, a teraz kolejna diwa z niesamowitym głosem i no co tu dużo mówić, nazwisko Knowles mówi samo za siebie. Nie mamy tutaj jednak dzisiaj piosenki Beyoncé, jednak jej młodszej siostry Solange z najnowszej płyty A Set at the Table pod tytułem FUBU. Rozwinięcie tego skrótu to For Us by Us. Ciekawostka, jest to firma ciuchowa, ubraniowa, która zainspirowała Solange do napisania tego utworu, a jest to pewnego rodzaju statement empowerment song, taka piosenka wzmacniająca i podnosząca na duchu. Piosenka, która ma znaczenie dla samej Solange bardzo duże, kiedy opowiadała o niej. Miał to być utwór przemawiający do wszystkich ciemnoskórych ludzi w Ameryce. Płyta wyszła parę lat temu, kiedy był, no cóż, nie najlepszy moment kulturowo i społecznie. I myślę, że ta piosenka nie jest tylko dla nich, ale jest też dla nas takim przypomnieniem. I ja nie będę ukrywać, że jest to mój ulubiony utwór z tej płyty i serdecznie polecam wszystkim tą płytę. Jakoś pasuje mi ogólnie do dzisiejszej pogody, więc jeśli po Kameleonie nie macie co robić, to naprawdę polecam, pójdźcie posłuchać Solange. Ja miałam to szczęście być na koncercie na Openerze w tym roku. Przepraszam, w zeszłym roku. I niczym nie ustępuje swojej siostrze. Talentem wokalnym, perfekcjonizmem na scenie, muzycznym perfekcjonizmem, choreograficznie, kostiumowo. Nawet światła były dopasowane i uderzały w każdy punkt muzyki. Wszystko było tak perfekcyjnie dograne. Nie miałam pojęcia, że można stworzyć takie show, a oglądało się to naprawdę świetnie i emocje były niesamowite. Ja stałam niestety bardzo daleko, ale mimo wszystko wydaje mi się, że każdy, kto przechodził obok i słyszał, był zaciekawiony tymi dźwiękami i jej pięknym głosem. Także jeszcze raz zachęcam, naprawdę zachęcam do posłuchania, bo warto.

W tym utworze Solange towarzyszą The Dream i BJ The Chicago Kid. No i ta wokaliza na koniec, czy ona nie jest cudowna? No cóż, ja już się będę powoli żegnać. Na koniec dla tych, którzy nie mają ochoty dzisiaj siedzieć i słuchać muzyki, coś bardziej w imprezowym klimacie, Ed Sheeran i Sing, utwór nagrany i napisany, wyprodukowany we współpracy z Pharrellem Williamsem, pierwszy singiel promujący płytę X. Ed Sheeran był już w Polsce, ale w tym roku pojawi się znowu i zagra aż dwa koncerty, 11 i 12 sierpnia. Z tego, co słyszałam, to bilety sprzedały się w godzinę. Nie wiem, czy to prawda. Ja niestety nie należę do grona szczęśliwców, którzy będą mieli możliwość zobaczenia Eda Sheerana na żywo u nas w kraju. Jeśli ktoś taki jest, to niech da znać, jak było. Może go nawet zaproszę do radia, żeby coś tam opowiedział, jakieś wrażenia. Dziękuję bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że usłyszymy się bez problemów technicznych za tydzień w Kameleonie. Ode mnie to wszystko. Dajcie znać, piszcie na fanpage'u, jak wam się podobało, co sądzicie o muzyce, co sądzicie o moim gadaniu. Naprawdę liczę na wasze opinie i zdania i wezmę je sobie wszystkie do serca. Do zobaczenia i do usłyszenia.

Jeśli czujesz się jak na śmieci wór, bo codzienny znój daje w kość, nie zostawa.

Jeśli chcesz, to ci opowiem, jak się w Boga pobawiłem.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem to już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

zrośnicy. Darem ty chcą poplewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi. Czyliż pustym domysłem te czary.

określić ubojeń tej woni. Co z ciebie jako z róży snem podartej płynie? Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem? Nigdy dość nie wysłowi.

Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak wosk. Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz górzy zielonych.

zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Z tej strony Wojciech Lange, to jest gość Radia SAR. Jest ze mną Dominika Tomaszewska, studentka Politechniki, prezes Koła Naukowego SIMLE.
1: Tak jest, dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Dominiko, powiedz nam coś o sobie.
1: Jestem studentką Wydziału Mechanicznego, teraz już w zasadzie ostatni rok magisterki i tak sobie działam w SIMLE w zasadzie już, no już czwarty rok. Od początku mojej przygody na studiach jestem właśnie w naszym kole, dołączyłam na pierwszym roku i tak rokrocznie realizuję razem z zespołami różne projekty techniczne i staram się im pomóc właśnie od tej części takiej papierkowej, finansowej, promocyjno-medialnej, można tak powiedzieć. A poza tym gram w siatkówkę, więc tak bym siebie opisała.
0: I lubisz kluski śląskie z tego, co
1: i widzę. Lubię kluski śląskie, tak. Mamy ze znajomymi taką tradycję, że raz w miesiącu spotykamy się we wtorek na taką małą kameralną imprezę i coś gotujemy. I właśnie ostatnio gotowaliśmy kluski śląskie i naprawdę bardzo przypadły mi do gustu, bo od dawna ich nie jadłam i wrócił taki smak dzieciństwa trochę.
0: Bardzo podoba mi się wasz zwyczaj. Trzeba kultywować tego typu tradycje. Co robi Koło Naukowe SIMLE?
1: To jest bardzo trudne i obszerne pytanie. Kiedyś ktoś się zaśmiał, że SIMLE to jest taki inkubator korporacji, ale może niekoniecznie chcemy być tak kojarzeni, ale tak w dwóch słowach to po prostu SIMLE realizuje projekty techniczne, takie, które mogłyby być wykorzystane w części w takim realnym życiu. Chodzi po prostu o to, żeby studenci, którzy na uczelni zdobywają taką wiedzę teoretyczną, w SIMLE mogli robić coś praktycznego, takiego namacalnego i potem takim pewnym krokiem gdzieś tam w to dorosłe życie wkroczyć. I zaczęło się od tego, że SIMLE, w zasadzie nasz opiekun koła, Krzysztof Malicki, prezes firmy Excento, spółki celowej Politechniki, wpadł na taki pomysł, że fajnie byłoby angażować studentów w coś ciekawego, coś bardziej technicznego i powołał właśnie Koło Naukowe SIMLE. Najpierw po to, by stworzyło symulator lotów, który też udało nam się stworzyć. No i potem z racji ambicji studentów w różnych płaszczyznach powstały nowe projekty i teraz właśnie skupiamy się ostatnimi czasy bardziej na takiej działce, można powiedzieć, kosmicznej. I realizujemy projekt Stardust, misji balonów stratosferycznych i Simba, czyli rakiet. Tak, po prostu rakiet. Dodatkowo tworzymy też projekt łodzi autonomicznej, takiej małej żaglowej Seafarer i projekt takiej protezy ręki z wykorzystaniem druku 3D Silverhand. Nasze wszystkie projekty zaczynają się na literę S. Taki mamy zwyczaj. Jako że SIMLE, to i projekt na S, taka ciągłość.
0: Te nazwy chciałem zapytać, bo nazwy samych projektów są ciekawe. Po pierwsze, ale też zwróciłem uwagę, że być może w innych projektach też jest to widoczne, a ja zwróciłem na to uwagę w przypadku projektu Simba, że nazwy rakiet są bardzo ciekawe.
1: To już taka totalna, takie totalne wodze fantazji członków projektu, tak? Także jedna rakieta to Stachurski, no ogólnie inspiracją był znany i lubiany pan Jacek Stachurski, tak, mistrz muzyki i twórca piosenki Dosko. Druga to z kolei Nabuchodonozor. To jest chyba inspiracja taką...
0: Król babiloński.
1: Tak, historią w zasadzie. Nie wiem, który z kolegów, koleżanek wpadł na ten pomysł. A trzecia rakieta, która się tworzy, została już ochrzczona imieniem Zazu. To taki ukłon w stronę i filmu Król Lew i w ogóle faktu, że nasz projekt dostał nazwę Simba. Bo Simba, bo po pierwsze i Król Lew, a po drugie rozwinięcie można tak jakby w cudzysłowie uznać jako Simply Ballistics. Tak sobie to koledzy wymyślili.
0: Pokrótce opisałaś te projekty, ale chciałbym zapytać może szczegółowie, jakie są ich cele na przyszły rok zwłaszcza. Co chcecie osiągnąć w najbliższym czasie?
1: To może, skoro jesteśmy przy rakietach, to właśnie projekt Simba. Powołaliśmy go do życia też na takiej zasadzie dwutorowości. Po pierwsze, żeby zainteresować najmłodszych studentów, takich, którzy wiesz, nie do końca jeszcze mieli śrubokręt i młotek w ręce, żeby zrobili coś pożytecznego. Także robimy takie proste rakiety niewielkiego zasięgu początku do końca. I to właśnie zrealizowaliśmy w poprzednim roku i to realizujemy w tym roku. Zazu będzie taką mniejszą rakietą, na której studenci mają się uczyć w ogóle jakby działania rakiet. I jednocześnie prowadzimy też projekt większej rakiety. Potocznie, tak jakby pracowniczo nazywamy ją R4. I razem z tą rakietą dostaliśmy się do konkursu Spaceport America, który odbywa się właśnie późną wiosną w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taki nasz duży cel, żeby i uzbierać fundusze i no po prostu stworzyć te rakiety na potrzeby konkursu. W ramach konkursu ona będzie miała osiągnąć konkretną wysokość z konkretnym załadunkiem. Także tutaj nasza ekipa rakietowa nad tym pracuję w tym momencie. Również dwutorowo, bo po pierwsze to zagadnienia techniczne, czyli po prostu zrobić rakietę, która będzie lepsza niż rakiety konkurencji, a druga ta część to niestety zdobyć dość pokaźne fundusze, bo no, jakoś tak zakładamy, że około 100 tysięcy trzeba będzie wydać i na stworzenie tej rakiety, no i przede wszystkim na transport i części i członków do Stanów. Także na tym się skupiamy rakietowo. Druga część naszego podboju kosmosu to Stardust. To jest taki projekt, który u nas w Simle już istnieje w zasadzie od 2015 roku i w takim dużym skrócie chodzi o wysyłanie misji balonów stratosferycznych z najróżniejszymi celami. A jeżeli chodzi o tą przyszłoroczną misję, nawiązaliśmy współpracę z takim kołem biotechnologów z Wydziału Chemicznego. Po prostu my mamy tę wiedzę techniczną, oni mają wiedzę mikrobiologiczną, której potrzebowaliśmy i w ramach projektu Stardust badamy w stratosferze obecność bakterii. Czy są tam jakieś nieopisane jeszcze gatunki. Jedną taką misję mamy już za sobą i była całkiem obiecująca, bo udało nam się odkryć pewne nieopisane zjawiska, że zjawiska, bardziej bakterie niż zjawiska, pewnie zaraz by któryś z kolegów mnie poprawił, ale jako, że to była taka nasza pierwsza studencka próba, to postanowiliśmy pójść troszeczkę dalej i zgłosiliśmy się do programu z najlepszych 4.0, który organizuje Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No tutaj w tym przypadku dostaliśmy pokaźny zastrzyk gotówki, 225 tysięcy właśnie na realizację tego projektu. Więc planujemy w najbliższym czasie kolejną misję stratosferyczną, która już powiedzmy będzie miała ten sprzęt troszeczkę droższy, pokaźniejszy i mamy nadzieję, że uda nam się te wyniki co najmniej potwierdzić i na podstawie tego stworzyć publikację naukową. I też razem z tym samym projektem i tą samą ekipą zgłosiliśmy się do programu Rexus-Bexus. To jest taki program, który organizuje niemiecka, szwedzka i europejska agencja kosmiczna. I w zasadzie no, cel jest ten sam. Wysłać do stratosfery misję i przeprowadzić badania z tą różnicą, że ta misja, którą my sami organizujemy, jest zdecydowanie mniejsza i tańsza. Ten nasz lot w powietrzu trwa około godziny, a dzięki współpracy z tutaj agencjami kosmicznymi, które wspomniałam, mamy możliwość razem z innymi projektami z całej Europy wziąć udział w takiej dużej misji z wielkim balonem i zamiast godzinnego lotu, ten lot będzie trwał w zasadzie 5 godzin. Przeszliśmy pierwszy etap taki pisemny, na drugim byliśmy w zasadzie dosłownie 2 tygodnie temu w Holandii, gdzie musieliśmy obronić nasz projekt przed panelem jury. No i dostaliśmy w zasadzie tydzień temu informację, że przeszliśmy dalej, także my i jeszcze chyba 5 zespołów z innych państw tutaj europejskich będziemy startować w tej misji, która odbędzie się w październiku i w związku z tym teraz aż do października kilkukrotnie będziemy jeździć na zaproszenie tutaj do specjalistów z agencji kosmicznych i niemieckich i niemieckiej i szwedzkiej i pod ich okiem będziemy realizować nasz projekt, czyli jakby te nasze misje będą się odbywać dwutorowo, a cel jest jeden, żeby właśnie przeprowadzić te badania.
0: Masz dużo do roboty.
1: Ja bardzo to lubię. To jest takie raczej, nie wiem, ludzie mówią, że nudne, ale ja lubię szukać ich kasy i szukać gdzieś tam promocji i takich rzeczy, którym ludziom się nie chce, ale to wydaje mi się, to jest chyba fajne dopełnienie, że ja i też nie tylko ja, bo parę innych osób zajmujemy się taką kuchnią, żeby część mogła sobie pracować i skręcać rzeczy, no to my im te rzeczy znajdujemy. A potem o nas głośno opowiadamy na przykład w radiu. Każdym razem możemy liczyć na wydział mechaniczny, bo nasze koło jest międzywydziałowe, ale z racji tego, że akurat tak się układało, że chyba wszyscy prezesi Simle byli z mechanicznego, to zawsze najłatwiej było poprosić o pomoc Wydział Mechaniczny, więc tak co roku mamy od nich duże wsparcie. Podobnie zresztą jak od samorządu studentów, więc tak.
0: Wspominałaś przy okazji projektu Simba, że przyjmujecie też osoby, które nie miały wcześniej młotka w ręku.
1: Zgadza się.
0: Kim trzeba być, żeby móc dołączyć do Simle i jakich ludzi poszukujecie?
1: Poszukujemy i takich totalnych laików, w zasadzie z chęciami. To brzmi tak jak taki slogan do jakiejś korporacji, ale naprawdę wystarczy, żeby mieć chęci i dużą chęć samokształcenia się, bo to nie jest tak, że u nas, że przyjdzie osoba i dostanie krok po kroku instrukcję, co ma zrobić i jakby nie wymagamy wtedy od niego nic. No to właśnie tak to nie działa. Owszem, dostaje taki pakiet wiedzy, źródeł, z których może czerpać informacje i tak dalej i jakby też dostęp do całej grupy studentów, którzy w przeszłości realizowali projekty. No i dzięki temu osoba, która no nie wie na początku nic, a ma gdzieś jakieś zacięcie w danym kierunku, czy to mechanicznym, czy gdzieś tam programista przyszły, czy elektronik, to korzystając z naszej bazy wiedzy i wsparcia studentów, no może się sam w tym kierunku edukować, razem z nimi współpracując przy misjach. Tak to wyglądało przy okazji no, innych naszych członków Simby, że przychodzili rok temu jako właśnie takie osoby gdzieś tam z zacięciem programistycznym na przykład. Przychodzą osoby gdzieś tam świeże z chęciami, dostają takiego manuala, pakiet gdzieś tam informacyjny plus wsparcie bardziej powiedzmy zaawansowanych simlowiczów i dzięki temu mogą się dokształcać i potem realizować swoje własne projekty. Ale też wiadomo, że nie zamykamy się na osoby bardziej doświadczone, bo też pojawiają się takie projekty jak Stardust, gdzie czasami już nie ma czasu, żeby kogoś wprowadzić od zera i już potrzeba osoby no, wykwalifikowanej w danej dziedzinie. Wtedy ta rekrutacja jest też trudniejsza, ale zwykle przez taką pocztę pantoflową udaje nam się znaleźć osoby, które po prostu są gdzieś tam studiują i pomyślały sobie, a fajnie wysłać balon w kosmos, no to ja umiem programować elektronikę, to przyjdę. Więc tak można to podzielić na dwa etapy. Właśnie takie szukamy osób totalnie, no jeszcze niezaawansowanych technicznie, ale z ogromnymi chęciami, ale też takich, które już mają dużą wiedzę w danym zakresie.
0: Czy widziałabyś miejsce w którymś z projektów dla takiego prawdziwego fizyka, bo ja jestem z fizyki technicznej, wprawdzie studiuję informatykę stosowaną, ale zastanawiam się, czy jest miejsce dla takiego fizyka technicznego?
1: Mam nadzieję, że znajdę na to odpowiedź, bo jako, że tego nie studiuję, to nie wiem, jaki jest dokładnie zakres tego, czego się uczysz albo co lubisz, ale właśnie no, projekt Simba, jeżeli chodzi o rakiety, te wszystkie kwestie aerodynamiczne, obliczeniowe, no, tutaj oprócz takiej wiedzy praktycznej też potrzeba wielu godzin symulacji i obliczeń, więc jeżeli to by cię interesowało, jak przyszłego fizyka, to myślę, że to jest taki też obszar.
0: Czy jest coś, co chciałabyś dodać?
1: W Simle jest fajnie, można robić kosmiczne rzeczy, więc zapraszam, bo ja niedługo skończę studia i byłoby fajnie znaleźć kolejną ekipę, która tutaj z nami będzie. Chociaż nie, w sumie ekipę mamy dużą. Bardziej chodziło mi o to, że każdy z nas się starzeje i sobie gdzieś tam kończy studia, ale byłoby super, gdyby tak co roku rekrutacja wychodziła sprawnie, żebym gdzieś tam za 10 lat mogła sobie zerknąć na stronę Simle i zobaczyć, że dalej wszystko działa. Więc tak, zapraszam do Simle.
0: Rekrutacja, jak rozumiem, już się odbyła, ale czy można w ciągu roku
1: akademickiego? Tak, tak. Nie jest tak, że mamy jakieś sztywne ramy. Faktycznie jesienią i wiosną robimy taką otwartą rekrutację w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, ale nieraz zdarzało się, że ktoś tam na Facebooku pisał, że dopiero o nas się dowiedział i czy jest dla nas miejsce, dla niego miejsce w zespole. To jest taki krótki proces rekrutacyjny, że uzupełnia formularz, żebyśmy mogli się czegoś więcej dowiedzieć na temat takiej osoby. Krótka rozmowa z liderem projektu, no i wtedy szukamy gdzieś tam wspólnej płaszczyzny do działania. Czasami się no, nie udaje znaleźć, ale zwykle to jest tak, że taka osoba na okres próbny do nas przychodzi, jeżeli widać, że jest zaangażowana i chce się po prostu dalej kształcić, no to nie ma problemu i zostaje z nami na dłużej.
0: Dojechaliśmy już prawie do 15 minut.
1: Lubię mówić ogólnie, a jeszcze jak mogę mówić o Simle, to sprawia mi to wiele większą przyjemność.
0: Dominiko, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Była Dominika Tomaszewska, prezes Koła Naukowego Simle. Dziękuję państwu.
1: Dziękuję.

0: Wosk.
1: Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
0: Wosk.
1: Biodra kręcą się jak wosk.
0: Wosk.

porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Ten, kto wymyślił, wiatr.

I'm gonna go to the hospital.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

wodę, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubił nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do bloku, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę, szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze

soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało lubię.

0: szczerze mówiąc.
1: Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie, kwiaty w zielonej porcelanie.

przecież bicie serca usłyszeć. Czy słyszy krzyku porzucone słowa, czy własny sen kołysze. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstrzymać.